Sheldon Bodick, Sheldon Dotick, Sheldon the Mick, Sheldon the Mick. Nic nie podę, że ty ustali, dej się mleć.